Sanam tagat maratina sia tutu Sman revele madota Aksena nao Skamas chinga pambi

0: Mico, Bamba, Bamba.
1: Bakusala kambe, bakusala, bakusala kambe, ne bakufuga, ne bakufumba, ne bakulya.